Dzieło ze dwora, że mnie potłakuje, bo nasz kalareczek w drogę się szykuje. Oj, bo nasz kalareczek w drogę się szykuje. Oj, grają skrzypeczki, żałośnie zobaczą.